Toujours et tout, Radio DC, c'est incroyable. Vitaj всіх, Radio DC, c'est неймовірно.